0: Kiedy to było? Tam każdego kapitana, podstawą na pojęć, podstawą na Arizona, podstawą na Motłakę!
1: Oh!